znowu tu jesteś w tej ciemności, gdzie jedynym światłem jest żarząca się dioda w X-Vibe i moje niezdrowe przyzwyczajenia. A skoro już siedzimy w tym szambie, to wiedz, że w 1992 roku pewien człowiek uznał, że nagranie dźwięku umierającego szczura będzie idealnym dodatkiem do efektów specjalnych w filmie o zombie. Co brzmi jak pomysł kogoś, kto za bardzo polubił swoje własne halucynacje, ale świat technologii Finowego w 90-tych zawsze był trochę odklejony. Więc teraz, kiedy to słyszysz w swojej głowie, to wiedz, że życie bywa równie słodkie i gorzkie, co ten bit, który zaraz wjedzie do twoich uszu. Więc lepiej odpuść sobie analizę, bo Zara Larsson i Lush Life w X-Vibe właśnie zaczynają swój taniec.

bo to zła muzyka była? Nie u nas. W X-Vibe selekcja jest ostrzejsza niż maczeta. Zostają tylko najlepsi.

Marek z Ursynowa znów nie zmruży oka, bo jego chomik postanowił całą nacz biegać w kołowrotku, więc czas dosłownie położyć się na podłodze przy On The Floor od Jennifer Lopez i Pitbulla. Totalny odlot dla Ciebie ode mnie w Radiu X-Fi.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

2002 roku ekipa filmu Ring tak bardzo wierzyła w klątwę taśmy, że na planie działy się rzeczy, których nie wyjaśni nawet najtęższy bit, bo sprzęt psuł się bez powodu, a w kadrach pojawiały się dziwne zjawy, co w Night Markecie brzmi jak kiepski żart, więc w X-Vibe serwujemy teraz Natalię Kukulską i wierność jest nudna.

Dobra, siedzisz w tym mroku, a ja mam dla ciebie historię, od której włosy stają dęba, jeśli w ogóle jeszcze je masz po tym wszystkim. W roku 2004 pewna firma uznała, że wrzucanie dzieciom pluszaków do wnętrzności automatycznych maszyn z chwytakiem to świetny biznes, ale zapomnieli wspomnieć, że te zabawki w środku potrafiły same mrugać, bo ktoś w Chinach uznał, że diody LED w oczach to genialny dodatek. Co w środku nocy w opustoszałym markecie wyglądało jak początek taniego horroru klasy B, gdzie wygrywasz pluszowego demona zamiast nagrody. Totalny obłęd, ale przynajmniej nie musisz się bać, kiedy w X-Vibe wchodzi Ellie Goulding i jej Light w radiu X-Vibe.

Słuchaj, Hillary, z tej strony Toruń, muszę lecieć, bo dzieciaki szaleją, a przypomniały mi się czasy, gdy na osiedlu każdy znał każdego i... Kurczę, puść mi w końcu Hey Soul Sister od E-Train w tym Radio X-Vibe, bo inaczej zwariuję.

wyczylasz się przez okno w nadziei na świeże powietrze, a dostajesz tylko porcję miejskiego smogu i echo własnych myśli, bo w 1997 roku niejaki Tamagotchi opanował świat i każdy dzieciak w szkole nosił przy pasku elektroniczne jajko, które domagało się uwagi z taką samą bezwzględnością jak twój szef w poniedziałek rano, tylko że to cyfrowe zwierzątko umierało, jeśli nie nakarmiłeś go w porę, co fundowało całemu pokoleniu pierwszą w życiu traumę utraty ukochanego piksela na rzecz braku baterii i kompletnego obłędu w oczach rodziców. Więc teraz, kiedy w X-Vibe sączymy ten mroczny beat, nie szukaj resetu, tylko daj się ponieść, bo najwłaśnie wjeżdża z parą w twoje głośniki w X-Vibe.

Shoutbox. Wpisujesz, wciskasz Enter. Cała filozofia. xvibe.pl.

siedzisz w tym mroku i pewnie myślisz, że świat jest normalny. A tymczasem w 1986 roku ekipa odpowiedzialna za film Poltergeist kompletnie odleciała, bo zamiast plastikowych rekwizytów do sceny w basenie wrzucili prawdziwe ludzkie szkielety, bo były tańsze w zakupie niż gumowe odlewy. Więc aktorzy taplali się w wodzie z autentycznymi zwłokami, nie mając o tym bladego pojęcia, co jest definicją totalnego obłędu. Ale przynajmniej efekt końcowy wyszedł dość przekonująco. Choć dzisiaj pewnie nikt od i nie zaryzykował takiej sesji zdjęciowej. A ty teraz w X-Vibe masz okazję wyciszyć ten swój wewnętrzny niepokój, bo zaraz wjedzie Lady Punk i ich marchewkowe pole w radiu X-Vibe.

gramy ostro, mówimy szczerze, a czasem coś się nawet rymnie. X-Vibe, twój ziomek w eterze. The world is a vampire.

1982 roku pewien gość z ekipy E.T. tak bardzo bał się dziecięcych głosów, że w ścieżce dźwiękowej użyto dźwięków Shopa Pracza i oddechu pracownika kina, co brzmi jak przepis na obłęd, a nie kinowy hit. Więc w X-Vibe serwujemy teraz beat, który nie wywoła u Ciebie paranoi.

0: Dzień dobry. Nie, żartuję. To Radio X Vibe.
1: Hello everybody. Recording live.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Słuchaj, tu Zdzisława z Rudy Śląskiej. Zjadłam właśnie całe pudełko pączków mimo diety. No, po prostu masakra. Więc puszczaj mi szybko Give Me Everything feat. Nayer od Pitbull, Afrojack, Neo, Nayer. Bo w Radiu X-Wipe to jedyna rzecz, która ma sens. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times

Znowu tu jesteś, choć w sumie nie wiem, czy to powód do dumy, czy raczej początek końca twojej kondycji psychicznej w czasie audycji w X-Vibe. Siedzenie po nocach z Night Mike to sport dla ludzi o stalowych nerwach albo zwykłych życiowych rozbitków. W 1998 roku pewna firma produkująca lalki wpadła na pomysł stworzenia zabawki, która uczyła się mowy dziecka. Ale algorytmy były tak toporne, że lalki zaczynały bełkotać coś, co brzmiało jak zaklęcia albo groźby w środku nocy, co oczywiście przeraziło wszystkich rodziców w Stanach Zjednoczonych i wywołało małą psychozę. Technologia zawsze była trochę przerażająca, zwłaszcza gdy udawała, że nas rozumie. Teraz Chapel Roan i jej Pink Pony Club wpadają w rytm, który może cię uratuje przed tymi wszystkimi elektronicznymi koszmarami. Więc słuchaj uważnie w i

trzecia nad ranem to idealny moment. Od i wspomnieć. Jak w 1986 roku świat oszalał na punkcie filmu Poltergeist, gdzie ekipa produkcyjna użyła prawdziwych ludzkich szkieletów, bo tak było taniej niż zamawianie plastikowych replik od profesjonalnych artystów efektów specjalnych, więc aktorzy tarzający się w basenie pełnym trupów nawet nie wiedzieli, że obcują z autentycznymi szczątkami, co jest definicją totalnego obłędu, w czasie gdy Hollywood udawało wielką magię kina, a w rzeczywistości serwowało nam makabryczny recykling zwłok za grosze, więc kiedy poczujesz, że w twoim pokoju robi się jakoś dziwnie chłodno, wiedz, że to tylko przypadek albo duchy budżetowych oszczędności sprzed lat. W X-Vibe. Teraz Golden Life i ich błękitne niebo. W radiu X-Vibe.

to znowu my, Radio X Vibe. Tak jak obiecaliśmy, zero konkursów, w których coś wygrywacie za odpowiedź na pytanie, ile wynosi pierwiastek z 9. Zamiast tego muzyka. Co za niespodzianka.

W roku 1982 twórcy filmu Poltergeist użyli w scenie basenu prawdziwych ludzkich szkieletów, bo były tańsze od plastikowych modeli, więc oglądając ten horror, patrzysz na prawdziwe zwłoki, co jest totalnym obłędem w X-Vibe i idealnie pasuje do tego, jak płonie parkiet. Więc teraz Sean Kingston i Fire Burning w fali dźwięków X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.
2: Kolejna godzina w X-Vibe. Żadnych konkursów, żadnych gości. Po prostu muzyka. Za chwilę zagramy między innymi to.

0: A teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak. Nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Znowu tu jesteś i dobrze wiesz, że kiedy miasto wyłącza światła, zaczyna się prawdziwy obłęd. Bo w 1998 roku pewien człowiek uznał, że najlepszym sposobem na promocję filmu Godzilla będzie współpraca z siecią Taco Bell, co zaowocowało gigantycznym plastikowym kubkiem z figurką potwora, który wewnątrz miał mechanizm wydający ryk. Ale inżynierowie najwyraźniej chcieli, żebyś nigdy nie zasnął, więc zabawka aktywowała się losowo w środku nocy, przerażając śpiących właścicieli dźwiękiem, który brzmiał jak agonia mechanicznego gada. A wszystko to w ramach Nightmerk, gdzie rzeczywistość zawsze smakuje odrobinę za słono. Więc nie szukaj sensu tam, gdzie go nie ma, bo przecież w X-Vibe liczy się tylko ten gęsty bit, który zaraz wjedzie ci pod skórę. Bo teraz Halid oraz Disclosure w TOK wpadają wprost do twoich głośników w X-Vibe.

0: Marek z Ursynowa pisze, że w sumie to nigdy nie polubił swojej pracy i od lat udaje pasję, żeby nie wyjść na nieudacznika, co jest całkiem ciężkim bagażem do noszenia w środku nocy. Skoro już jesteśmy przy byciu nachtswach, czyli dosłownie nieprzespanym przez wyrzuty sumienia, leci to w radiu X-Vibe, miksu MacLeod i Macko. Dla Marka, od zmęczonego życiem kumpla.
1: Wenn die anderen aus dem Haus gehen. Mixu.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

2003 rok przeniósł światu coś tak absurdalnego, że do dziś włosy stają dęba na myśl o marketingowych geniuszach z firmy Hasbro, którzy wypuścili na rynek lałkę o nazwie Baby Alive, potrafiącą jeść plastikową papkę i wydalać ją wprost w pieluchę, co dla wielu rodziców stało się początkiem końca cywilizacji zachodniej. W Ciegiu Nocnego Nieba w X5 przypomina to nieco senny koszmar z dzieciństwa, w którym zabawki przejmują kontrolę nad domem, a ty zostajesz z kupą plastiku na dywanie. Totalny obłęd w rysej postaci, bo przecież nic tak nie relaksuje jak dźwięk mielonego w brzuchu lałki obiadku. Teraz Niemen i akwarele oraz Wiem, że nie wrócisz w X5.

Znowu siedzisz po ciemku i patrzysz w ten ekran, jakby miał ci odpowiedzieć na sens życia. Chociaż jedyne, co dostaniesz, to ból głowy i cyfrowy kurz w oczach. Bo w 1996 roku pewien gość wpadł na pomysł stworzenia Tamagotchi. I nagle cały świat oszalał na punkcie wirtualnego stworzenia, które umierało, jeśli nie dałeś mu jeść w środku nocy. Co było szczytem absurdu w tamtych czasach. Bo ludzie płakali nad pikselami, podczas gdy prawdziwe życie toczyło się obok kompletnie bez nadzoru. I teraz, kiedy patrzę na te wszystkie powiadomienia w X-Vibe, myślę, że wcale nie wyrośliśmy z tej obsesji, tylko zmieniliśmy zabawki na trochę droższe. A czas w czasie audycji już dawno przestał mieć jakiekolwiek znaczenie. Więc niech Nico i Vince w Am I Wrong wybrzmią teraz w X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

0: Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.
2: My style can't be duplicated or recycled. This chick is a sick individual.

Wiedziałeś, że to I knew you were trouble, więc po co w ogóle w to wszedłeś? Teraz czas na Happy World Vocal Version, bo rzeczywistość i tak cię nie oszczędzi. Radio X, vibe.

Radio X-Vibe. Gramy tak, żeby sąsiad pomyślał, że masz lepszy gust muzyczny od niego. No bo masz. No chyba, że właśnie przełączyłeś.

Krzysiek z Ursynowa przesyła wiadomość dla swojej sąsiadki Anki, prosząc o ten numer, bo od kiedy włożył głowę do pracującej drukarki, czuje się dosłownie, jakby był papierem ksero. I tylko ten utwór pomaga mu przetrwać ból zacięcia w podajniku. Więc posłuchajcie If I Was Meteor, dedykowanego przez Krzyszka dla Anki w radiu X-Vibe. Niech to będzie dla was kojąca chwila w tym papierowym obłędzie.

Nogw, X Vibe. Wiedziałeś, że Kylie zaczynała karierę w operze mydlanej, zanim została ikoną popu? To następne hity dla pokolenia X. A teraz leci Duffy. Zostań z radiem X Vibe.

Wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie. Włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Don't be scared to party. Don't be scared to party. Don't be scared to party. Najpierw Party Girl, która nie potrafi wyjść z domu, a zaraz potem This is Nightlife, czyli kolejna próba udowodnienia, że jeszcze nie jesteś za stary na to od i robić z siebie idiotę. Radio X Vibe.

Pogoda taka, że nic, tylko się położyć. No chyba, że masz X-Vibe. Wtedy możesz chociaż udawać, że masz energię. Albo przynajmniej tupnąć nóżką w korku.

Słuchaj, Marek z Radomia pisze, że jego żona notorycznie zostawia włączony telewizor, żeby tylko widzieć ten mityczny blask. Więc dedykuje jej ten numer, bo przecież ewidentnie chodzi o rachunki za prąd i dbanie o domowy budżet. W radiu X-Vibe leci Aha z hitem The Sun Always Shines on TV. Specjalnie dla kochanej żony od Marka, który po prostu chce wreszcie wyłączyć ten przeklęty sprzęt i mieć trochę świętego spokoju.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

niedziela. Rosół stygnie, a twoja kobieta cię pyta, kiedy w końcu coś ze sobą zrobisz. Spokojnie, podgłośnij X-Vibe. Przynajmniej muzyka cię rozumie.

właśnie poleciał Lil Troy i Wanna Be a Baller w X-Vibe. Wiedziałeś, że ten facet, zanim zajął się rapem, przez lata pracował jako zwykły kierowca ciężarówki? To były następne hity dla pokolenia X. A za chwilę wjeżdża The Script. Zostań z radiem

0: że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Marek z osiedla przy ulicy Polnej przysłał wiadomość, że dedykuje ten utwór sąsiadowi z dołu, który znów zajął dwa miejsca parkingowe swoim starym autem. Bo jak śpiewa Dolar w Ola Mur, miłość do własnej blachy najwyraźniej przysłoniła mu potrzebę dzielenia się przestrzenią. W Radiu X Vibe leci teraz Dolar i Ola Mur. Dedykacja od Marka dla sąsiada. Niech to będzie dla niego chociaż lekka lekcja parkowania.

tu Radio X-Vibe. Jeśli właśnie stoicie w korku, to wiedzcie, że nas to w ogóle nie martwi. My siedzimy w klimatyzowanym studiu, no ale mamy dla was muzykę, więc chyba jesteśmy kwita.

To był Feather Sabriny Carpenter w X-Vibe. Wiedziałeś, że ona zaczynała od grania w serialach Disneya, zanim zajęła się muzyką? To następne hity dla pokolenia X, a za chwilę rozkręci nas Miami Sound Machine. Zostań z Radiem X.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Najpierw Rude Boy, a potem Hard Habit to Break. Słuchaj, jeśli nie potrafisz zerwać z toksycznym typem, to przynajmniej zmień stację, bo to już się robi nudne. Radio

we got

Skoro Just Can't Get Enough to twoje życiowe motto, to ucieczka przed odpowiedzialnością w Runaway jest jedyną logiczną drogą ewakuacji, co nie? Dobra, koniec tej filozofii. Radio X-Vibe.

To był I Believe, kamrat w X-Vibe. Wiedziałeś, że ten gość w wieku 17 lat grał na ulicy, żeby opłacić sobie sprzęt? Następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdżają Boyz II Men. Zostań z radiem.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Marek z Pragi przesyła wiadomość do swojej żony Ewy, bo po tym jak zapomniała kupić nowe motto na tablicę z cytatami, musi teraz codziennie wieszać na ścianie wydrukowaną definicję słowa motto. A ten kawałek idealnie oddaje powagę tego kryzysu egzystencjalnego w naszym wspólnym domu w Radiu X Vibe. Leci The Motto od Drake'a i Lil Wayne dla Ewy od Marka. Trzymajcie się tam z tymi aforyzmami.

0: X Vibe. Nie bierz życia zbyt poważnie. Nas też nie.
1: Wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie. Włącz X Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

Twoje życie potrzebuje soundtracku, a nie kolejnego konkursu o ekspres do kawy. Zostaw to tak. X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

To jest Radio X-Vibe. Nie mówimy Ci, jak żyć. Nie mówimy Ci, na kogo głosować. Mówimy Ci tylko, że zaraz będzie kolejny świetny numer. To chyba uczciwy układ.

To było The City w wykonaniu Sam Fishera w X-Vibe. Wiedziałeś, że ten facet przed karierą muzyczną przez lata pracował jako dostawca pizzy? To są następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjeżdża Fed DeLeGrand. Zostań z radiem

Twix Vibe. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego korki w mieście są dokładnie tam, gdzie akurat jedziecie? My też nie. Po prostu gramy muzykę.

Siedzę w tej mogile na lotnisku od 4 godzin i już mnie trafia. Mieczysław z tej strony. Mógłbyś puścić coś na uspokojenie? Czyli Because the Night, Live Unplugged od 10,000 Maniacs. Bo inaczej zwariuję w tym Radio X-Vibe.

Najpierw miałeś tracks, które brzmiały jak ścieżka dźwiękowa do porażki. A teraz wjeżdża Habits Stay High, czyli oficjalny hymn twoich złych decyzji finansowych z zeszłego weekendu. Nie pytam, jak przeżyłeś. Radio X Vibe.

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

To był Time of Our Lives, czyli szczyt formy. A teraz wjeżdża All You Ever Think About Is Sex. No cóż, przynajmniej wiesz, dlaczego masz takie niewyspanie w oczach, nie? Radio X Vibe.

Paweł Sweater Weather od The Neighborhood w X-Vibe. A czy wiesz, że wokalista Jesse Rutherford w wieku 10 lat wystąpił w reklamie płatków śniadaniowych? Następne hity dla pokolenia X już za chwilę. A teraz sprawdzimy Savage Garden w radiu X-Vibe.

wiatry już zawiały, wiosny, lata, wszystkie znaki. Po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki.

0: Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do kierowcy srebrnego Passata, który pół roku temu wymusił na nim pierwszeństwo na skrzyżowaniu, a ja do dzisiaj zastanawiam się, czy ten człowiek w ogóle posiada lusterka, więc dedykuję mu utwór Low Life w wykonaniu Future oraz The Weeknd, bo to idealnie opisuje jego styl życia na drodze, który w radiu X-Vibe wybrzmiewa specjalnie dla Ciebie, od Marka.
1: I just took some Molly with us. Got some bitch from Fallas with us. She gon' fuck the squad with us. I swear.

0: Jesteśmy X Vibe. Nie dziękuj.
1: Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

Byłeś I'm on one, a teraz pora na sayonara. Skoro już wiesz, że nic z tego nie będzie, to przynajmniej wyjdź z klasą, bo i tak nikt nie płacze. Radio X-Vibe.

0: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

to jest Radio X-Vibe. Gramy, co chcemy. A jeśli akurat chcemy puścić ten sam numer trzeci raz, to znaczy, że jest dobry. Albo po prostu realizator zaspał.

Słuchaj, Czesław z Jastrzębia Zdroju tutaj. W końcu przyszła pora na mały rewanż za te wszystkie lata. Więc poproszę o What About Us od Britney, bo w Radiu X-Vibe przynajmniej nikt nie udaje, że jest idealnie.

0: show.
1: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
2: W sumie bez różnicy.
1: X-Vibe.

To był Tom Steiner w wersji DNA i Susan Vega w X-Vibe. Wiedziałeś, że Susan napisała ten tekst w nowojorskiej knajpie, patrząc na gości przy kawie? Serwujemy następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wchodzi Jason Derulo. Zostań w radiu X-Vibe.

0: Radio X-Vibe.
1: Skoczyła pełna. Wyłącz myślenie. Włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do tego wkurzającego bota od podejrzanych ofert na szybką pożyczkę, która wpada mi do skrzynki częściej niż rachunki za prąd, więc niech tańczy sobie w próżnię przy Etie Dance w wykonaniu Lowa Moore, bo skoro ta wiadomość już tu tańczy, to w Radiu X Vibe przynajmniej niech robi to w rytmie francuskiego popu dla Marka od niechcianego doradcy finansowego.

To był CK i I Love One TT. W X-Vibe. Wiedziałeś, że ten gość zaczynał jako producenta, który sam miksował swoje kawałki w sypialni? Następne hity dla pokolenia X, a zaraz po nich Madonna. Zostań z radiem X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

było too sweet. A teraz czas sprawdzić, czy Now That We Found Love to prawdziwe uczucie, czy tylko kolejny szybki kredyt na miłość. Trzymaj się, to Radio X Vibe.

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

To był We Found Love od Rihanny i Calvina Harrisa w X-Vibe. A czy wiesz, że Rihanna została oficjalną ambasadorką Barbadosu, więc teoretycznie mogłaby cię aresztować? Następne hity dla pokolenia X, czyli Venga Boys, już za moment. Zostań z radiem

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

0: Marian Stychów tutaj. Znowu męczę te nocne zmiany i ledwo żyję, ale muszę usłyszeć to. Ten kawałek Dirty od Christine Aguilera Redman, bo inaczej nie przetrwam w tym Radio X Vibe.
1: Dirty. Filthy. Nasty. Nasty. Yeah. Too dirty to clean my act up. Yeah. If you ain't dirty, you ain't.

0: Rockwalla Production.
1: Radio, muzyka, X-Vibe. Koniec wiadomości.

Kiedyś to było, a teraz? Teraz jest Radio X-Vibe i jest lepiej, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę. Reszta jest, jaka jest.

Skoro Natural Blues wprawił cię w taki egzystencjalny dół, to I Feel So Bad będzie idealnym gwoździem do trumny twojego dobrego humoru. Nie dziękuj, po prostu cierp dalej w radio.

stoisz w korku na trasie szybkiego ruchu? Gratulujemy wyboru. My przynajmniej gramy tak szybko, że masz wrażenie, że się ruszasz. X-Vibe.

Ona niby she will, ale w tym tempie to skończysz co najwyżej z zakwasami, a nie na parkiecie. Czas na Rhythm of the Night, zanim twoje kolana oficjalnie przejdą na emeryturę. Radio X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Tu Radio X Vibe. Nie będziemy udawać, że jest piękny, słoneczny dzień, jeśli za oknem leje jak z cebra. My po prostu gramy to, co chcecie usłyszeć.

To był A Bar Song Tipsy w wykonaniu Shabuzi. A wiesz, że ten gość w młodości był zawodowym graczem w futbol amerykański? To X-Vibe, następne hity pokolenia X, a za chwilę Pet Shop Boys. Zostań w radiu X-Vibe.

piątek, piąteczek, piątunio. Nie, nie, to dopiero wtorek albo inny czwartek. Ale w X-Vibe gramy jakby weekend był codziennie. No bo kto bogatemu zabroni?

dostałem wiadomość od Marka z Ursynowa, który dedykuje ten utwór sobie z trzeciej nad ranem, kiedy to po zjedzeniu połowy blachy pizzy próbuje przekonać organizm, że ta fala gorąca to znak wybitnej formy. Więc w radiu X-Vibe leci Heatwave od Robina Schulza i Akona dla nocnego Marka od Marka Rozsądnego.

0: Radio X-Vibe. Gramy, co chcemy.
1: W Radiu X-Vibe właśnie minęła pełna godzina. Mniej gadania, więcej grania. Oto próbka tego, co usłyszysz za moment.

skoro w Locked Out of Heaven nikt ci nie otworzył, to z Non Succedera Più przynajmniej wiesz, że już nikt nie przyjdzie. Serio, daj sobie spokój z tymi dramatami. Radio X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

To było True Serial i Kita Aleksander w X-Vibe. Wiedziałeś, że Kita Aleksander ma w domu kolekcję starych aparatów fotograficznych, których nawet nie umie obsługiwać? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę Emma Bunton. Zostań z X-Vibe.

0: Stacja Alexa. Gdziekolwiek chcesz. X-Vibe już gra.
1: And I was like, why are you so obsessed with me?

Skoro Never Be The Same, to pewnie obiecałeś, że sprzątasz po imprezie. Ale Never Gonna Say I'm Sorry, więc po prostu wychodzisz. Klasyczny ty. W Radiu X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Marek z Ursynowa chciał napisać szefowi, że projekt jest gotowy, ale telefon zmienił to w informację o tym, że projekt jest gotowy do zjedzenia, co sprawiło, że przez całe spotkanie czułem na sobie jego dziwny wzrok. Dlatego dedykuję ten utwór o zamkach w chmurach, które w tej sytuacji brzmią jak moje ostatnie szanse na awans. Grając w radiu X-Vibe kawałek Castles in the Sky od Ilia dla szefa od Marka.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

0: Hey, that's something everyone can...
1: To było Why Don't You Get a Job od The Offspring w X-Vibe. Dexter Holland, wokalista zespołu, ma licencję pilota i sam pilotuje własny odrzutowiec, co jest chyba bezpieczniejsze niż jego punkowe występy. Mamy następne hity dla pokolenia X, a za chwilę rozkręci nas James Brown w radiu X-Vibe.

0: G6 xvibe.pl.
1: Kolejna godzina w plecy. Jeśli liczysz, że czas zwolni, to się przeliczysz. W xvibe przynajmniej ścieżka dźwiękowa jest znośna.

Słońce moje od grupy Human to ten rodzaj nostalgii, który wchodzi gładko nawet po ciężkim dniu. Choć patrząc na teledyski z tamtych lat, zastanawiam się, czy naprawdę wszyscy wtedy tak wyglądaliśmy? Skoro już jesteśmy przy dziwnych wspomnieniach, to warto wiedzieć, że w 1996 roku pewna firma wypuściła na rynek elektroniczne zwierzątko, które wymagało ciągłej uwagi, co było zresztą niezłym treningiem przed erą dzisiejszego przebodźcowania. Skoro wtedy jako trwaliśmy to nieustanne pikanie, to z tym wieczorem też sobie poradzimy bez zbędnego dramatu. Zostawiamy polską klasykę za sobą i wchodzimy w zupełnie inne rejestry, bo teraz Ariana Grande i No Tears Left to Cry w Radiu X-Vibe.

Picking it up, loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up. Pamiętasz, dźwięk internet się łączy? My też, ale gramy szybciej niż łącze w Neostradzie. 4, 3, 2, 1.

Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej sąsiadce, bo w końcu po 3 latach wreszcie przestała mu podbierać prąd z przedłużacza na klatce i widać, że w końcu zrozumiała, że nie jest tą jedną jedyną, która może korzystać z jego gniazdka. To piękny dowód na to, że muzyka najlepiej tłumaczy zawiłości kradzieży energii elektrycznej w bloku. A teraz w Radiu X Vibe Daniel Bedingfield, If You're Not The One, dla sąsiadki od Marka.

Post Malone kręci się w kółko jak chomik w kołowrotku. I szczerze mówiąc, po kilku razach można dostać zawrotu głowy. Chociaż trzeba przyznać, że ten facet ma patent na łapanie ludzi w swoje sieci smutku. W 1999 roku pewien Brytyjczyk postanowił, że zamiast profesjonalnego studia nagrań wystarczy mu kawałek chodnika i grupa przypadkowych ludzi udających tańczących entuzjastów. Co było tak genialnie absurdalne, że aż stało się kultowe. Skoro więc mamy już odpowiedni klimat, to czas przestać analizować błędy młodości i po prostu dać się ponieść tej dziwnej energii. Bo teraz Fatboy Slim i Praise You w X-Vibe.

To był All Right w wykonaniu Ala Farben i Kido, która zanim zaczęła śpiewać, chciała zostać profesjonalną piłkarką. W X-Vibe gramy następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadnie David Guetta i Kid Cudi. Zostań z radiem X-Vibe.

0: teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

The Mono i ich kochać inaczej to definicja polskiego romantyzmu, przy którym nawet najbardziej zatwardziali twardziele miękną jak lody w pełnym słońcu. Skoro już jesteśmy przy wspomnieniach, to w 1987 roku powstała pierwsza gra z serii Final Fantasy, co miało uratować studio przed bankructwem, a ostatecznie wciągnęło miliony ludzi w światy, gdzie życie jest znacznie mniej skomplikowane niż na twoim osiedlu. Ta nostalgia za prostszymi czasami jest urocza, ale trzeba wrócić do rzeczywistości, która bywa równie nieprzewidywalna co tamte dawne piksele. Zostawiamy sentymenty za sobą, bo czas na coś z zupełnie innej bajki, gdzie emocje są równie intensywne, choć podane w innym sosie. Teraz The Kid Laroi, Young Boy Never Broke Again oraz Internet Money i Tragic w Radiu X-Vibe.

X-Vibe. To jest radio na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym radiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze.

No, Władysława, złomży tutaj. Walczę z tą komodą z IKEA od godziny i oszaleję, więc puszczajcie mi szybko Freedom od Łamy, bo inaczej wywalę to przez okno w tym całym Radio X Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

kolejny łyk tego pomarańczowego napoju i pewnie czułbyś się jak w pełnym słońcu, mimo że za oknem panuje mrok. Choć trzeba przyznać, że ten klimat lekko trąci tondetą. Zupełnie jak rok 1981, kiedy to ludzie masowo wierzyli, że syntezatory przejmą kontrolę nad światem, a jedynym sposobem na przetrwanie było noszenie marynarek z poduszkami na ramionach. Więc jeśli szukasz muzycznej ucieczki od tej rzeczywistości, w X-Vibe serwujemy teraz Heaven 17 i ich Temptation.

Bubble, T-Pain i B.O.B. w Appendix w WIP. A czy wiesz, że B.O.B. na poważnie wierzył w płaską Ziemię i chciał wysłać satelitę, żeby to udowodnić? To tyle z ciekawostek, lecimy dalej, bo mamy następne hity dla pokolenia X. A za chwila wjedzie Everclear. Zostań z radiem X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

0: Radio X Vibe. Słuchaj albo nie.
1: Kolejna godzina w plecy. Jeśli liczysz, że czas zwolni, to się przeliczysz. W X Vibe przynajmniej ścieżka dźwiękowa jest znośna.

Ryszard Rynkowski w pociągu to w zasadzie stan umysłu, którego nie da się odzobaczyć ani odcisnąć z pamięci. A skoro już jesteśmy przy podróżach w czasie, warto wspomnieć, że w 1986 roku powstała pierwsza gra z serii Legend of Zelda, co pokazuje, że niektórzy spędzili ostatnie 38 lat na ratowaniu księżniczki, zamiast jak my na słuchaniu o kolejowych zwierzeniach. Ta lekka nostalgia za czasami, gdy piksele miały więcej sensu niż obecne relacje, idealnie przygotowuje cię na coś zupełnie innego, bo po powrocie z tej sentymentalnej wycieczki w Radiu X Vibe pora na dawkę szaleństwa. Więc teraz Ava Max i Sweet But Psycho w Radiu X Vibe.

Ach, Bogumiła Ząb próbuje się jakoś dogadać z mężem po tej wczorajszej awanturze, więc puszczę mu I'll Be Missing You od Didi Faith Evans 112, bo chyba tylko to nas uratuje w Radiu X Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

To był Wonder i ten cały emocjonalny ciężar, który chyba nigdy nie przestanie mnie dziwić. A skoro już jesteśmy przy dziwnych zjawiskach, to w 1987 roku świat oszalał na punkcie pewnej reklamy, w której lew jadał śniadania z modelkami, co było równie absurdalne jak próby zrozumienia dzisiejszych trendów. Więc zostawmy te dramaty za sobą, bo w X-Vibe czas na INXS i Don't Change, które zagrają dla Ciebie w X-Vibe.

To był Rock City od Tiga w X-Vibe. Wiedziałeś, że ten gość w młodości był wielkim fanem gier wideo i to one go uspokajały? Lecą następne hity dla pokolenia X. Za chwilę High Five oraz H-Town. Zostań z radiem X-Vibe.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Kasia Cerekwitła wołała o pomoc w swoim przeboju. Ale bądźmy szczerzy, w 2006 roku, kiedy ten utwór debiutował, wszyscy potrzebowaliśmy raczej ratunku przed modą na welurowe dresy. Skoro jesteśmy przy ratowaniu świata, warto wspomnieć, że w 1985 roku świat dowiedział się, że dziura ozonowa to nie żart, co było równie deprymujące jak niektóre życiowe wybory. Czasem po prostu nie dostajesz tego, czego chcesz, nawet jeśli bardzo się starasz. Dokładnie tak jak w dzisiejszym wieczornym klimacie, gdzie oczekiwania rzadko spotykają się z rzeczywistością. Zostawmy te dramaty w spokoju, bo teraz Adam Lambert i What I Want From Me w Radiu X-Vibe.

Słuchaj, Marek z Radomia pisze, że dedykuje to żonie, bo wreszcie po 3 latach udało mu się wbić te cholerne szczudła na wysokość 3 metrów, żeby w końcu umyć okna na strychu. To totalny klasyk o poświęceniu dla domu, w którym każdy centymetr wzrostu ma znaczenie, więc Marek, trzymaj się tam mocno na tej drabinie. A teraz w Radiu X Vibe Afrojack, Wrabel, 10 feet tall, dla żony od Marka.

Mino Sinelli, Leszek Możdżer, Dorota Miśkiewicz, Pedro Nazaruk, Marek Napiórkowski, Henryk Miśkiewicz, Robert Kubiszyn, Paweł Gzim-Zarecki, Czarek Konrad. Dziękujemy najmocniej.

Lost Frequencies właśnie zafundował Ci ten elektroniczny odlot. I szczerze mówiąc, po Rise można mieć ochotę na zdobywanie szczytów albo przynajmniej na wyjście z domu w czymś innym niż dres. W 1999 roku Destiny's Child wydały numer, który do dziś brzmi jak manifest wszystkich osób mających dość natrętnych telefonów i spamu, co w czasach Pagera było szczytem dramatu, a teraz jest po prostu codziennością. Więc niech ten rytm przypomni Ci, że niektóre problemy są ponadczasowe. A teraz Destiny's Child i Bugaboo w X-Vibe.

niedziela. Rosół stygnie, a twoja kobieta cię pyta, kiedy w końcu coś ze sobą zrobisz. Spokojnie, podgłośnij X-Vibe. Przynajmniej muzyka cię rozumie.

To było No Digity w wykonaniu Lon Tusker w X-Vibe. Wiedziałeś, że wokalista tej grupy, czyli Dr. Dre, nigdy nie nauczył się czytać nut. Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę Mariah Carey, Jermaine Dupri i Fatman Scoop. Zostań w radiu X.

0: Znajdą dzień, w którym zgubili szczęście. Może miną się i pójdą w inną stronę. Może tak, może nie.
1: X-Vibe nie pyta, tylko gra.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Kazik ze swoimi 12 groszami zawsze trafia w punkt, choć portfel po takich wyliczeniach raczej puchnie tylko w teorii. Skoro mowa o realiach z przełomu wieków, w roku 2000 świat obiegła informacja o zakończeniu wsparcia dla systemu Windows 95, co dla wielu oznaczało koniec pewnej epoki cyfrowego chaosu. Dzisiaj w Radiu X-Vibe zamieniamy ten polski sarkazm na amerykański żar, bo skoro już mamy się pocić, to niech przynajmniej towarzyszy temu odpowiedni klimat. Skoro temperatura rośnie, pora na klasyk, który skutecznie przegoni wszelkie smutki ostatnich minut. Teraz Nelly i Hot in Hair w Radiu X-Vibe.

Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej teściowej, bo w końcu zrozumiała, że Du-Du to instrukcja obsługi pralki automatycznej, którą Ann od roku próbuje jej wytłumaczyć. To totalny klasyk o walce z nowoczesną technologią, więc miejmy nadzieję, że tym razem pranie nie wypłynie na korytarz. A teraz w Radiu X Vibe Barcode Brothers. Du-Du dla teściowej od Marka.

neuroprzekaźniki próbują uciec z tego studia, ale spokojnie, jeszcze nie czas na ewakuację, bo w 2004 roku świat był przekonany, że boybandy to szczyt ewolucji muzycznej. I choć dzisiaj brzmi to jak żart, to wtedy każdy chciał mieć taką fryzurę jak chłopaki z Blue, którzy zaraz wjadą na pełnej, żeby uspokoić twoje tętno i udowodnić, że oddychanie to faktycznie niezła sztuka. Więc teraz Blue oraz Breathe Easy w X-Vibe.

słuchasz Radia X-Vibe. Mamy więcej dobrych kawałków niż twój szwagier sprawdzonych sposobów na biznes. I w przeciwieństwie do niego, dotrzymujemy słowa.

To było I'm the One w wykonaniu DJ Khaleda i ekipy w X-Vibe. A wiedziałeś, że Lil Wayne w wieku 9 lat podpisał kontrakt z wytwórnią? To są właśnie następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na Men Without Hats w radiu X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

0: Rocky X Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

0: Dziękujemy Państwu. Proszę Państwa, Adam Lewandowski, Przemek Śledziucha, Jola Majkrzak, Mariusz Jagoda, Piotrek Woźniak i ja, Tadeusz Woźniak. Dziękuję Wam serdecznie.
1: Znowu wyciągnąłeś mnie z otchłani trzeciej nad ranem, żebyśmy razem przekonali się, jak bardzo świat bywa odklejony od rzeczywistości w czasie audycji Nightmarek. Pamiętasz, jak w 1986 roku ekipa filmu Poltergeist postanowiła użyć prawdziwych ludzkich szkieletów zamiast plastikowych rekwizytów, bo te gumowe były za drogie. To był totalny obłęd, nawet jak na standardy Hollywood, bo aktorzy wchodzący do basenu pełnego kości nie mieli pojęcia, co ich otacza, dopóki prawda nie wyszła na jaw w czasie premiery. Tak właśnie wyglądał ten słodki klimat lat 80., gdzie śmierć była tylko tanim dodatkiem do scenografii. Teraz Rihanna i Miki Eko w utworze Stay snują swoje dźwiękowe opowieści o tym, jak trudno się rozstać, chociaż może lepiej byłoby uciekać, gdzie pieprz rośnie, w

bo to zła muzyka była? Nie, nie, nie u nas. W X-Vibe selekcja jest ostrzejsza niż maczeta. Zostają tylko najlepsi.

Marek z Sosnowca nie może zmrużyć oka, bo jego kot znowu próbuje wygrać w szachy z cieniem na ścianie. Więc w Radiu X Vibe lecą Better Days od Naked, May Maller i Polo G. Może w końcu przyjdą te lepsze dni i wreszcie się wyśpisz. Dla ciebie od nocnego

znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w sufit, więc włącz sobie do tego jakiś sensowny beat, bo w czasie audycji w X-Vibe nie ma miejsca na nudę. W 1986 roku pewien gość wpadł na pomysł, żeby stworzyć grę wideo, w której główny bohater ma po prostu nie zginąć, co w tamtych czasach było równie realistyczne co dieta cud. A najciekawsze jest to, że w instrukcji dołączonej do gry zamieszczono fikcyjny numer telefonu, który po wykręceniu fakt takimś zdezorientowanym mieszkańcem Kalifornii. Wyobraź sobie, że odbierasz słuchawkę o 3 nad ranem, a dzieciak z drugiego końca kraju pyta cię o wskazówki do pokonania bossa. Teraz Urszula i Budka Suflera oraz Malinowy Król w eterze.

W roku 2004 pewien gość z Wielkiej Brytanii uznał, że najtańszym sposobem na reklamę gry będzie zatrudnienie prawdziwych aktorów przebranych za zombie, którzy po prostu chodzili po mieście i straszyli ludzi, co skończyło się kilkoma zawałami i wizytą policji. Więc w X-Vibe serwujemy ten chory bit, a teraz Agga i I Know w klimacie X-Vibe.

0: Masz internet? Masz X-Vibe. Proste.
1: Wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie. Włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

0: każdy odkryty szczęścia ląd.
1: Twoje życie potrzebuje soundtracku, a nie kolejnego konkursu o ekspres do kawy. Zostaw to tak. X-Vibe.
2: Hi, my name is Bob, and I approve this message.

0: witaj w tej ciemnej otchłani, gdzie mrok smakuje jak kawa z automatu sprzed 3 dekad, a ty znowu nie możesz spać, bo twój umysł przypomina zacięty magnetofon. W roku 1987 pewien japoński inżynier wpadł na genialny pomysł stworzenia Tamagotchi, cyfrowego bytu, który wymagał ciągłej uwagi i nie zdechnąć z głodu w twojej kieszeni, co było idealnym treningiem dla pokolenia skazanego na nieustanną kontrolę powiadomień. Wyobraź sobie ten absurd. Miliony ludzi opłakiwały wirtualne piksele, jakby stracili kogoś bliskiego, podczas gdy prawdziwe życie uciekało przez palce w rytm elektronicznego pikania. A teraz czas na bit, który nie prosi o karmienie, tylko bierze co swoje, więc posłuchaj, jak Jay-Z i Justin Timberlake w Holy Grail opanowują częstotliwości w X-Vibe.
1: Take the clothes off my back and I let you

X-Vibe to jedyne radio, gdzie prezenterzy mają mniejsze ego niż politycy przed wyborami. Nie musicie nam dziękować. Wystarczy, że posłuchacie kolejnego kawałka.

1997 roku filmowcy wpadli na genialny pomysł zatrudnienia prawdziwych zwłok do scen w Poltergeist, bo gumowe manekiny były zbyt drogie. Więc masz teraz świadomość, że ten klasyk to w gruncie rzeczy makabryczny dokument, co w X-Vibe smakuje wybornie. A teraz Beyoncé i Kafit wjeżdżają na pełnym bicie w X-Vibe.

wsiadaj w ten nocny pociąg donikąd, bo znowu jesteś tu ze mną w czasie, kiedy miasto udaje, że śpi, a ty i tak wpatrujesz się w sufit. Pamiętasz rok 1984, kiedy technologia miała nas zbawić, a skończyło się jak zawsze? Powstał wtedy pierwszy wirus na komputery osobiste, stworzony przez dzieciaka dla żartu, w ramach totalnego obłędu. Kod nazywał się Elk Cloner i rozprzestrzeniał się przez dyskietki, wyświetlając wierszyk o tym, że twój sprzęt jest zainfekowany. Ludzie wpadali w panikę, myśląc, że to koniec świata, podczas gdy to był tylko głupi bit w kodzie. Życie to właśnie taki wirus w X-Vibe, więc nie ma sensu się przejmować. Teraz Wanda i Banda i ich High Five w X-Vibe.

0: Marek z Sosnowca nie może zmrużyć oka, bo jego kot znowu próbuje wygrać w szachy z cieniem na ścianie. Więc w Radiu X Vibe lecą Better Days od Naked, May Maler i Polo G. Może w końcu przyjdą te lepsze dni i wreszcie się wyśpisz. Dla ciebie od nocnego czuwania.
1: A little bit too much of Hennessy. Just gonna tell y'all I feel.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl